uwitwa rero Reverie nawe ari igishubi atasha rero ngo umudamu we n'abana biwe bari igishubi ngo akabipfuriza kugira igitondo ciza cuno munsi ni kuri 72 amajana 3 na 66 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6 amajana 6

witwa Jean Marie ari ngaho mu Kinindo ku isoko ngo igitondo cita ku mujyango wawe Jean Claude Nshimirimana Shomozi Mutama Birungu wabazi ku izina rya Pima Isoko ntibibagiye ni mubona Renova bamuzi ku izina rya Muhashi ngo abo bose babandanye bagira igitondo cyiza ariko nawe tugushimire cyane Livingston na wali muri Eden atasha gwemera mivumo ari ngaho onye kunyamuyange n'umujyango wa Voroni kuri ngaho mu Kabumba Mama Nadia Mikora na Jeremy Munkondo na Claire na Buhanza aho bari hose ngo bagire ibihe byiza wabazi ku izina rya ndi ngo igitondo cyiza kuri Jean Claude na Kongole na Mathieu na Kofi na Boyka na Mabati mu Ruziba na Zumye ziri ko ngaho nyene mu Ruziba wabazi ku izina rya Rukeke na Badyinzuki Chomozi na Mutima w'Intare na Yuvinari Munyankere na Mabalinga Intobo ngo na Ndayisaba na Pasina D na Dilane na Sheri wawe na Ndiyarujya nga mu Ruziba na Kirosho na Depite na Abel na Bona na Toyi ngo akaba ari Clement Dangote ari Murambi na ari Murambi ngo akaririmbo abasabye na karirimbo ka Lucky Dube ngo kaci kabandanya kabajyohera mwege mwese ahejeje kwipfuriza igitondo cyiza.

ahantu kuri kimana fotora arenze ati muri kino kirere kimeze nkuko mbegana ngiki twoyiha amarira ngo oya kwidodomba wapi natwoyiki umva

Reka tupikiriri. Olala. Ni kuri 68,600 nindwa 1,486 72 344 106. Manika yagarutse. Ngo yipfuriza juri giza bari kumwe witwa Freri Ira bavukana. Songozi ngamugasekibuye ngo naje nyene Claude rekana gushimire cyane. Bamuzi ku izina rya Nyuca ari mu kamesa ngo ijoro ryiza kuri Nteretse Jonde Kanibizi Gervais James na Rukasi ngo bose bagire ibihe byiza.